0: y ustedes lo saben.
1: Los Navy Seal del movimiento. Fire Químico. Steven Linares.
0: Indica Steven.
2: Ovo je Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.